0: kusanabani. Hey, kufanga ngisene kusakusakazweni kumanje.
1: Vugani.